0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: hot, vždycky fresh. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. We got the hits. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky.